dvojica David Morales. Romina Johnson. A počuješ dobre. Ej, no bar.